0: okej, okay, okej. Okay. Hitri kviz.
1: Se spomniš te pesmi?
2: Ja, ja.
3: Sama fanta našla si bom.
1: Okej, okej. A kaj pa ti?
3: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
1: Ali te?